This is Independent Radio 91.3 WVKR FM Poughkeepsie. Rozpoczynamy polski program. Pamiętamy ojczyznę.

Dzień dobry. Witam Was, Wala Sagan, i życzę przyjemnego odbioru. Rozpoczęłam dzisiejszy program taką letnią piosenką, bo jutro pierwszy dzień lata, a z latem Father's Day, Dzień Ojca. Więc będziecie słuchać melodie właśnie takie, które to pamiętamy od lat, ponieważ chcemy nie zapominać naszych pięknych polskich tradycji. Z okazji Dnia Ojca życzymy wszystkim ojcom wspaniałego dnia i spędzenia czasu z dziećmi, które tą właśnie piosenką dziękują im za ich dobre serce. Piosenka Podziękowanie dla Papy.

A teraz coś innego. Tyle dla naszych ojców na razie. Nasz wierny słuchacz, pan Sobolak, za młodych lat miał swoją orkiestrę w Polsce i sam grał na perkusji. W czasie jego wakacji w Polsce w 1988 roku nagrał parę melodii. Jedną z nich dziś usłyszymy. Mam nadzieję, że ucieszy to pana z okazji Dnia Ojca. Proszę posłuchać tej melodii. Melodia jest Jak długo na Wawelu.

A teraz, panie Wierzytro, już zaczyna się lato. Piosenka na przywitanie lata, uroki lata. Śpiewa Alicja Bagińska.

Parę dni temu obchodziła swoje urodziny pani Teresa Ciepierska w Warszawie. Z tej właśnie okazji życzymy jej dużo, dużo zdrówka i wszystkiego, co się szczęściem zwie. Piosenka Jana Sagana, na pewno sobie przypomniesz, bo bardzo dobrze go znasz. Oberek, zielony mosteczek.

No, jak lato, to i dzień, kiedy obchodzą swoje imieniny Janni, Janeczki, nawet nasz święty papież przybrał sobie imię Jan, jak został wybrany na papieża. W tym samym dniu odbywa się w Polsce rzucanie wianków na wodę przez dziewczyny, które chcą wiedzieć, czy wyjdą za mąż, oraz w tą jedną noc szukają kwiatu paproci. Posłuchajmy teraz piosenek właśnie na ich okazję.

Ta piosenka właśnie była dla wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy w tym tygodniu zakończyli swoje zajęcia na ten rok, życząc im przyjemnych wakacji. A teraz mój czas na antenie kończy się już. Na zakończenie chciałam jeszcze raz życzyć wszystkim przyjemnego weekendu i ojcom, i nauczycielom, i dzieciom, i wszystkim, co mają imieniny. I prosimy o wysłuchanie religijnej pieśni Liczę na Ciebie, Ojcze, która to będzie śpiewała siostra Magdalena Nazaretanka.

teraz mam jeszcze chwilkę czasu powiedzieć dla wszystkich solenizantek i solenizantów i wszyscy, co mają imieniny Bożenka, życzymy wszystkim duże 100 lat. Do widzenia. Żegna się z wami Wala Sagan.